Ericiuene, Belizumbul, Nereveru, Taneuvene, Prosjak ili kraj, izađem na kraj.